Znaliśmy zagrożenie. Mieszkał w moskiewskim hotelu Lux w Kącie 11. Ja zajmowałam numer 18. Do codziennej pracy pisałam.